Byłem straszny, trochu swe tej ważny, a myslím to ważne, więcej jako sol. Svoju žiadosť prostú poslal som ti poštou a teraz mi došlo, že